0: za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy umocnieni doświadczeniem słuchania i dialogu, a także uczestniczyć.
1: All of us gathered here, that encouraged by the experience of listening and dialogue and united in the one bread, we may, following the example of Saint Francis, live the simplicity of the gospel.